astallis edottako vennyköt hobel eljaako. Ben a tapako, ben a penas nessoliki, ben a to, ne venes nadoš lata tahaljun en tolkil. Edi pitati lidiki eskon tahsjoši tolisa. Adon tati glass ceramic cleaner e aje pa anastallis. Sahati pitati lidiki to.